La jana kruje jos na milicy, la motu żelkie jąfy, to tamty, a w bacach na wiemne, półkę bafela pywne. La mopeka zybie,